0: swallow my cum.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Jest to barbar barbaryki. Lekki...
0: 300 bucks.
1: Oto za teraz?
0: Dark fantasy.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Jest to barbaryki.
0: Next door.
1: Pańczyki. Słodki pok...
0: Swallow my cum.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Jest to barbar barbaryki. Lekki...
2: Rip the skin.
1: Oto za teraz?
0: Dark fantasy.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Jest to...